tak się je lecić. Jednak albo mój zechcesz, trechisz, jak na prostasisz.